Jakby sam jak prosił na zdanie grubinne, bądź grubinne, żeby ciągle w ogóle kryteria, to by mi przydało, żeby wyjątkowe bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne,